ɛnyɛ yize o ɛduru baabi akyɛ sɛ nkurɔfoɔ bi a wowɔ ankasa wotetew ma wiemu aboa wɔn oh my god dom ne wobɛfa mu no wodwene wo ase ki